Jestem ciszą. Jestem ciszą. Jestem ciszą, głęboką, boską ciszą. Jestem światłem. Jestem światłem. Jestem czystym, boskim światłem.